0: Але, звісно, про мову гнучку, яка є, власне, часом, як у Максима Рильського, граничною гнучкою, радо поговорю.
1: Він сотий раз?
0: Можливо, подивимося, що підказує словник польської мови.
1: Гєнтки. Які то? Гєнтки – то дайонці ще гьонч. Гєнтки – то łatwo poddający się zewnętrznym wpływom, umiejący się przystosować w zależności od okoliczności. Nie pierwszy przypadkowy rym w naszej dzisiejszej audycji. Giętki to również sprawnie działający, sprawnie myślący. Giętki może być drut, giętka może być deska, gałązka, gałąź giętka, łodyga, giętka rośliny jakiejś, giętkie włókna, giętki jak trzcina, długi i giętki. Ktoś może mieć giętki grzbiet, dosłownie i w przenośni, ale o tym już za chwilę, podobnie jak kręgosłup. Giętkie ciało ktoś śmiało wygina. Giętkie ma ręce, giętkie stopy, a czasami ktoś giętki jest w języku i potrafi tym językiem powiedzieć naprawdę wiele i tak, żeby było do słuchu. Giętko, giętkość, i przechodzimy do właściwego słowa dnia. Giętkość pochodzi oczywiście od tego giętkiego, troszeczkę wygięła to słowo. Giętkość nart jest warunkiem ich mniejszej lub większej przydatności. Prawda czy fałsz? Prawda. Ptaki, pingwiny, bardzo je cenimy. Na falach i w falach pingwin nie ma równych pośród ptaków. Tam dopiero rozwija cały swój talent, niesłychaną giętkość i zręczność ruchów, nie do uwierzenia, chyżych, pewnych i celnych. O drzewach długie gałęzie grabu z trzcinową giętkością kładą się na sąsiednie drzewa. O polityce było jak najbardziej gnuczka polityka. Cytat z literatury polskiej, Mieczysław Jastrun. Nie miał on, książę Władysław, giętkości dyplomatycznej ojca i tej słodyczy w ustach, która zjednywała księciu Adamowi stronników. Albo tak, o ksenofoncie, cytat, jako stylista stoi bardzo wysoko, prawie tak wysoko jak Maksym Rylski. Pod jego piórem mowa attycka po raz pierwszy nabrała poczucia swej przyrodzonej lekkości i giętkości. Żywuski pisał w pamiętnikach o pewnym jegomościu, że nie miał tej giętkości towarzyskiej innym niezbędnej dla otrzymania popularności. Giętki to nie zawsze o pozytywnych postaciach. Czasem ktoś taki giętki to ktoś cokolwiek fałszywy i obłudny. Stara się zyskać popularność i uznanie wśród innych dzięki swojej pewnej elastyczności. Skąd to słowo się wzięło? Giętki pochodzi z języka prasłowiańskiego, od czasownika gąti. I tak, od początku chodziło właśnie o to zginanie, wyginanie i tym podobne. Giętki to dający się łatwo zginać. Pokrewne jest to słowo takim, pokrewne synonimicznie jest to słowo właśnie takim słowem jak elastyczny, plastyczny i jeszcze kilka. Giętki w literaturze polskiej, no cóż, pierwsza liga to Juliusz Słowacki. Chodzi mi o to, aby język giętki powiedział wszystko, co pomyśli głowa, a czasem był jak piorun, jasny, prędki, a czasem smutny jako pieśń stepowa, a czasem jako skarga nimfy miętki, a czasem piękny jak aniołów mowa.
0: Прекрасно. Прекрасну цитату ти вибрав, Марчине. А я ще звернула увагу, що гєнткий язик, коли ми говоримо польською мовою, це можемо ми говорити і в прямому значенні, тобто гнучкий язик, так, котрий там і скручується в трубочки, і різні фігури можна робити цим язиком. Натомість в переносному значенні гєнткий язик – це, власне, як гнучка мова. Перекладаємо в українській, такої можливості ми не маємо.
1: Maksym Rylski przełożył zresztą ten fragment słowackiego, ale przekład przeczytamy wam innym razem.
0: А тепер послухаємо «Танок на Майдані Конго», «Зроби мені хіп-хоп». Це пісня із 98-го року. А ми вибрали її тому, що, однак, реп і читання репу –

0: зроби мені.
1: Wielu sprzętów można użyć skomplikowanej techniki, ale nic tak nie robi hip-hop jak giętki język. To właśnie on wykonuje najważniejszą część roboty o języku, o tym jak pracuje, do czego możemy go wykorzystywać. Dzisiaj rozmawiamy w codziennej audycji pół na pół. Czasami stawiamy przed naszym językiem prawdziwe wyzwania.

відбива ще на польській сцені фольковій в колейних латах. Маємо зараз, так? 26 рок. І чим, наприклад, ten конкурс, który dzisiaj się odbywa i jutro, poznamy wyniki również jutro, czy on w jakiś sposób jakby mówi, co będzie dalej, co będzie się odbywało na poszczególnych festiwalach i nie tylko w Polsce? Czy ma to znaczenie?

0: Najlepszym przykładem tego jest na przykład Basia, która tutaj siedzi z nami, z zespołu Sutari, która, jak sama powiedziała, miały debiut na nowej tradycji. I takich zespołów jest bardzo dużo, które miały debiut na nowej tradycji i które potem robią wspaniałą karierę muzyczną, ubarwiając nasz świat. No, dużo takich można wyliczać. Od razu mi przychodzi Warszawska Orkiestra Sentymentalna. Mnóstwo składów, które potem idą w świat. I oczywiście te drogi różnie się kształtują. Niektórym zespołom udaje się naprawdę zajść daleko. Koncertują za oceanem nawet. Niektóre się skupiają na koncertowaniu w Polsce czy gdzieś u naszych sąsiadów, czy gdzieś bliżej. Ale nowa tradycja i konkurs muzyki folkowej jak najbardziej jest dla nich dużym stopniem, który pozwala im zacząć grać na poważnie. Czasami widać to już na drodze od wysłania do nas zgłoszeń na konkurs, po sam konkurs. To ten czas dzieli zaledwie, powiedzmy, miesiąc, dwa miesiące, a my widzimy już rozwój na podstawie słuchania tych pierwszych próbnych nagrań, a potem występu konkursowego. Już na występie konkursowym zespoły potrafią zaskoczyć, pokazać coś nowego, coś lepszego niż wysłali nam w zgłoszeniach. Także jak najbardziej.
1: А зараз дуже коротко українською. Я запитала про важливість цього конкурсу і чи він формує далі якісь, власне, смаки, тренди того, як розвиватиметься польська фолькова сцена, конкретні фестивалі у Польщі чи теж в інших країнах. І, власне, питання важливе, але відповідь на нього проста. І прикладом є тут наша друга гостя Баша Сонгін із гурту Сутарі. І цей конкурс теж дав старт, теж і, зокрема, і вашій кар'єрі. Але відповідаючи ще і перекладаючи відповідь від Олі, то скажу, що теж важливо вже коли надсилають зголошення конкурсанти до Радіоцентру народної культури, то гурт, колектив, команда, яка відбирає це зголошення, і ми також працюємо над цим, вже бачимо потенційні гурти, які можуть зробити кар'єру, які є цікаві, і це справджується. Насправді вже після прослуховувань є теж, власне, серед лауреатів, наприклад, як Варшавська оркестра Сентиментальна, яку ми теж слухаємо у нашому ефірі, які після участі в конкурсі справді зробили велику кар'єру, розвинулися дуже, дали щось нове в своє звучання. Бачу, а як то є, власне, з твоєї перспективи, як ten, власне, час змінював, з однієї сторони, теж ваше подещі до трактування музики традиційної, фольку огульні, але теж як то всього змінилося з тих часів, яка є дійшнова традиція, яка була втеди?
2: No ja myślę, że w ogóle ten konkurs nie dość, że pozwala zadebiutować, co jest super ważne, bo przestrzeń dobrego debiutu dla każdego artysty jest chyba jedną z najważniejszych, dobrze zadebiutować, a pod hasłem dobrze myślę o też o tym, co płynie, stoi za nową tradycją, czyli na przykład super promocja i dokumentacja takiego występu, to jest super ważne. To też można się przyjrzeć, jak w ogóle się ta scena zmienia, zainspirować się. I ja mam takie poczucie, że od czasu naszego debiutu, te 14 lat temu, wow.
1: Tak, 14 lat.
2: To ta scena się super też rozrosła i oraz zauważyłam, że nastąpiła taka bardzo ciekawa, takie ciekawe przemieszanie też światów, czyli tego świata folku, nazwijmy to, ludzi interpretujących bardziej muzykę tradycyjną, muzykę ludową, a też osób, które zajmują się bardziej rekonstrukcją, są bliżej temu dawnemu stylowi gry, ci muzycy, artyści też coraz częściej proponują swoje projekty na nową tradycję i to tworzy bardzo ciekawy, to sprawia, że ta muzyka bardzo ciekawie się rozwija, jakby z jednej strony wchodzi w nowe wątki właśnie elektroniki, jakichś nowych instrumentów, ale też daje poczucie, że ludzie, którzy zaczynają tworzyć tę muzykę, są bardzo dobrze, jakby coraz lepiej ugruntowani w wiedzy,

0: z mojej perspektywy aż tak ważki, tak? No bo wiadomo, są też inne konkursy muzyki
1: Mikołajki folkowej. No,
0: tak, ale jednocześnie przez to, że nowa tradycja dzieje się pod patronatem Polskiego Radia, no to ma dużo większą siłę rażenia, bo jakby promocyjnie jest bardziej znana. No też wciąż jeszcze Polskie Radio jest jakąś taką, tak, ja to zawsze nazywam złota marka jakości, taki znaczek dostajesz. No i tak się czuję, że dostałam tutaj od konkursu Nowa Tradycja i od radia taką pieczątkę ze złotym znaczkiem i że to coś znaczy. I mam poczucie, że to znaczy zarówno u nas, jak i tak w szerszym kontekście międzynarodowym.
1: To może od razu zapytam, ale w kontekście takiego właśnie czasu nowotradycyjnego, co też dla ciebie on znaczy, co ci daje? Tak jakby już może poza koncertami, a jakby raczej te spotkania i rozmowy.
0: No jest to niejako święto, bo mam poczucie, że no, jakby jestem częścią tego środowiska muzycznego, mam wielu znajomych, wielu przyjaciół w nim i jest to taki moment, w którym mogę się z nimi spotkać. Czy tutaj właśnie pracowników radia niektórych, czy w ogóle artystów biorących udział w konkursie, no bo też wielu z nas wraca z kolejnymi propozycjami na ten konkurs. Ja też bardzo lubię przychodzić na konkurs, jeśli tylko mogę, to przechodzę, bo jest to dla mnie bardzo inspirujące. Przepodróżować sobie przez wyobraźnię innych artystów i zobaczyć, jakimi ścieżkami ich poczucie estetyki, smak czy rozumienie tych tradycyjnych motywów wędruje i jak oni opowiadają jakby swoje historie z wykorzystaniem tych inspiracji i zawsze jakoś tak wracam z tego festiwalu nakarmiona i z głową pełną pomysłów i postanowieniem, że teraz już zasiadam i kreuję dalej nowe. Więc tak, jest to bardzo karmiące spotkanie.
1: To dużo krótko też pro festiwale, pro різні музичні ярмарки у світі, наскільки теж нову традицію там знають. То безперечно так, хоч це складно сказати, тому що завжди, коли гурт чи представник конкретного гурту їде, то радше зосереджується на своїй діяльності, але те, що вже є в цьому, в цій біографії гурту, чи конкретно виконавця знак нової традиції, така якби марка, це вже дуже важливо і це має значення. А стосовно самого фестивалю і середовища, яке є на новій традиції, то це, безперечно, час такого особливого натхнення, зустрічей, розмов і теж нових інспірацій, так, на майбутнє після конкурсу фолькової музики. Як Бася каже, завжди з'являється щось нове в голові, якісь нові ідеї, які хочеться продовжувати, які хочеться втілювати. Олю, а для тебе що то є? Ну, опроч дуже тяжкої праці.
2: Tak,
1: ja to rozumiem.
2: Jest, tak, to jest bardzo intensywny czas, w którym obowiązki się mnożą jak fraktale, ale na szczęście wszystko to, te doznania muzyczne, a przede wszystkim spotkania z ludźmi na festiwalu, to wszystko to wynagradza. Ja już też się nie mogę doczekać, aż będziemy mogły dołączyć do przesłuchań dzisiaj i do wieczornych koncertów.
1: Już idziemy.
2: I też Państwa serdecznie zapraszamy do tego, żeby je z nami śledzić, czy to na żywo ze studia, czy przez media społecznościowe, bo taką mamy możliwość. No przede wszystkim spotkania. Bardzo fascynujące jest to, że ludzie co roku, artyści wykazują się nowymi pomysłami, wyobraźnią. My naprawdę na to czekamy, sprawdzamy, tylko potem robimy sobie w głowie takie zestawienia, jaki nurt w tym roku wybija się, powiedzmy, na pierwszy plan, bo jest tak, że co roku mamy różne trendy. Czasem jest więcej elektroniki, czasem jest więcej muzyki inspirowanej wschodem, czasem jest więcej jeszcze jakichś innych pomysłów i zawsze to jest ciekawe, w którą stronę te inspiracje pójdą. Tak. Także bardzo się cieszę, że znowu mogę być tego częścią.
1: Tak. I to też dużo przyjemne. Ja skażę, że mi też bardzo ważne jest być częścią tej właśnie historii nowej tradycji, ale skażę krótko też te,

0: No, myślę, że nie mają. Przeważnie nie mają i mogą żałować.
1: No. І четверте значення. Книжка, тобто одна із великих частин літературного твору. Наприклад, перша книжка роману Хмельницький. Книжка – це теж окремий номер товстого журналу. Чи читаєте «Життя і слово»?
0: Звичайно, кожного дня.
1: Це ти відповів Михайлові Коцюбинському. А він уже дістав три книжки і цікаві, каже.
0: Зброшуровані.
1: І п'яте значення – анатомічне. Так, і для мене це було відкриття, це п'яте значення. Тобто один із чотирьох відділів шлунка жуйних тварин. Це книжка. Уяви собі.
0: Ну, ніц, тільки сідати і читати. Książka. Książka oczywiście rodzaj żeński, słownik oczywiście jeden z naszych ulubionych, czyli słownik języka polskiego Polskiej Akademii Nauk pod redakcją Witolda Doroszewskiego. Po pierwsze, książka to większa liczba, poczynając od czterech, złożonych, zbroszurowanych, wyobraź sobie, i oprawionych arkuszy papieru, zadrukowanych tekstem literackim, naukowym lub użytkowym. Dzieło wydane lub przeznaczone do wydania w tej właśnie postaci. Tekst wydrukowany na tych arkuszach. Jakiś cytacik. W pośpiechu zaczął przerzucać książkę, uwaga, телефонічно.
1: Але цікаво, що в польському визначенні оцей ліміт аркушів 4, в українському 5.
0: Так, і то однак є 5 аркушів, чи 5 сторон.
1: А, про це йдеться.
0: Так, sądzę, choć nie jestem pewien. Inny cytat z Tuwima, wielkiego mistrza słowa polskiego. Książki czyta, przerzuca za tomem tom, książek, foliantów dziwacznych, pełen dom. Ach, szczęśliwy to dom, w którym dziwaczne folianty, czyli książki, są. Boj Żeleński. Pisanie książek i artykułów to jest moja praca. Tak, to jest twoja praca, drogi Tadeuszu, i wywiązujesz się z niej doskonale. Henryk Sienkiewicz. Ha, widok mojej książki, tłumaczonej na jakikolwiek język, przejmuje mnie wstrętem.
1: A czego to?
0: Niestety, bo ja pochwaliliśmy pośmiertnie, a Sienkiewicza chętnie bym pośmiertnie zapytał, dlaczego tak nieufnie podchodził do przekładów swojej twórczości. A przecież w naszych czasach dzisiejszych o przekładzie tak wiele mówimy również na tej antenie. Oj, panie Henryku, rozczarował nas pan. Te diabelskie książki bałamucą głowę. Te was przenoszą w jakieś dziwaczne krainy i każą płakać, wzdychać.
1: Oj, bałamucą.
0: Tak, przenoszą nas w dziwaczne, w cudowne, niesłychane krainy. Książka beletrystyczna, naukowa, popularna, dziecięca, książka szkolna, książka geograficzna, historyczna, przyrodnicza i tym podobne, książka podróżnicza, nakład książki, poczytność książki. Książki kiedyś się prenumerowało. Recenzuje się książki do dzisiaj, choć już niestety rzadziej. Streszcza się książki dość często, także w naszych czasach. Wydać książkę. Książka wychodzi z druku. Frazeologizm polski, bardzo piękny, czytać w kimś jak w książce, jak w otwartej książce, czyli...
1: No jak відкриту книжку читати когось.
0: Oczywiście, z łatwością odgadywać, co ktoś przeżywa, jakie są istotne cechy czyjegoś charakteru. I znów boj, czyta w ludziskach jak w książce. Książki można pochłaniać, połykać, pożerać. Chciwie szybko czytać książki. Siedzieć nad książką, podobnie jak w języku ukraińskim. No to samo co czytać, ale człowiek, który czyta cokolwiek, nie wygląda tak poważnie i dostojnie jak ten, który siedzi nad książką właśnie. Znaczenie drugie dopiero. Nie śpieszymy się. Książka to arkusze papieru zbroszurowane, zwykle oprawne w handlowości, również nie broszurowane, ale złożone w całość, przeznaczone do zapisów, zawierające zapisy na tych arkuszach. Zapisał się w książce przyjezdnych jakimś angielskim nazwiskiem. Władysław Reymont. Książka zatem to nie tylko literatura piękna, książki handlowe, książka buchalteryjna, kasowa, inwentarzowa, materiałowa,

Tę rozmowę przeprowadziliśmy nieco wcześniej, kiedy pan dyrektor i pani dyrektor jeszcze wszystko dopiero planowali. Posłuchajcie, jak pięknie mówili o tym, jaką rolę kultura odgrywa dzisiaj i jak ważna jest ukraińsko-polska współpraca kulturalna w czasach pełnoskalowej inwazji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę.

0: sąsiadami, ze swoimi przyjaciółmi. Mówię po raz kolejny, ponieważ Olga Tokarczuk w zeszłym roku odwiedziła Kijów z wizytą Solidarności. Kijów i Lwów, to był 8 i 9 maja. I w tym roku również razem ze swoim mężem Grzegorzem Tokarczukiem oraz Irkiem Greenem będą właśnie 28 w Kijowie właśnie otwierali 14 festiwal Książkowy Arsenał. To nie tylko Olga Tokarczuk, dlatego że będziemy mieli kilkoro gości z Polski. To też będzie właśnie wspomniany przez pana redaktora Wojciech Tochman, który wydał swoją książkę i w Polsce, i w Ukrainie.
1: Ta jeszcze
0: książka...
1: nie wydał. Premiera za kilka dni dosłownie.
2: Ale tego samego dnia.
0: Ale no tak, ja chciałbym powiedzieć, że nie wydał, ale książka na Książkowy Arsenał i też na Targi Książki w Warszawie będzie już dostępna dla czytelników. I to jest właśnie ta niespodzianka dla polskich i ukraińskich czytelników, że ta książka właśnie zjawi się jednocześnie. Ja mam to szczęście, że już mam tę książkę tutaj i cieszę się niezmiernie. Rzeczywiście wspólnie razem z wydawnictwem, ale też nieocenionym tłumaczem Andrijem Lubką, tutaj chcę jemu bardzo podziękować, że ta książka właśnie będzie miała swoją premierę właśnie podczas Książkowego Arsenału. Ale wspomniałem już, bo chce pan redaktor krótko mi przerwać i słusznie.
1: Mam dwa sprostowania, ale mogę to zrobić później.
0: To dwa sprostowania poproszę. Oczywiście to jest właśnie żywa dyskusja. Czyli Wojciech Tochman, Krzysztof Czyżewski również przyjedzie. On też jest tą osobą, która nie zapomina o Ukrainie. Bardzo intensywnie w tym dialogu polsko-ukraińskim i polsko-sąsiedzkim bierze udział i cieszę się, bo on również będzie gościem tegorocznego właśnie festiwalu. I oddaję słowo panu redaktorowi. Mhm.
1: Najważniejsze sprostowanie jest takie, że tłumaczem Delfinów i Belzebuba na język ukraiński jest Andrii Bondar. I rzeczywiście
0: Bondar, przepraszam.
1: Fenomenalne jest to zjawisko, kiedy książka ukazuje się jednocześnie w dwóch krajach, w dwóch językach. My jeszcze z Janą nie mamy papierowego egzemplarza, ale tak się składa, że już też znamy tę książkę i to jest naprawdę... O, dziękuję bardzo. I to jest naprawdę ważna książka, tylko tyle na razie możemy powiedzieć, bo Wojciech Tochman będzie tutaj w tym studiu 19 maja, czyli jeszcze przed wizytą w Kijowie i będziemy z nim o tym rozmawiać. Olga Tokarczuk, tym bardziej to wielka radość, bo Olga Tokarczuk na ten rok również zapowiedziała powieść w Polsce, powieść, na którą czekamy, więc... Tym bardziej jeszcze cenna jest jej obecność w Kijowie. Sprostowanie to tak naprawdę tyle. Wrócimy może do...
0: A jeżeli mogę dodać, panie redaktorze, to chciałbym dodać, że właśnie rozmowę Olgi Tokarczuk prowadził będzie Andrii Lubka, czyli kurator właśnie tej części. Cieszę się ogromnie, bo Andrii Lubka, tak jak pan słusznie powiedział, jest bardzo znany w Polsce, jest tłumaczem, jest w tej chwili żołnierzem, a w 2014 roku jest również laureatem Nagrody Literackiej Józefa Konrada i myślę, że to też jest ważne, właśnie pokazujące ten link polsko-ukraiński.
2: Я би ще хотіла повернутися до фокус-теми «Неси свою свободу». Пані Юлія згадала про автора, про куратора цієї фокус-теми. Максим Буткевич перебував у полоні. І ця така багатовимірність взагалі цієї фокус-теми, вона справді нас якби змушує до... різних роздумів. Як ця фокус-тема звучатиме в зустрічах, в розмовах? І тепер я би попросила вас про конкретні зустрічі і дискусії.
1: А трошки про програму. Так.
2: Так, тобто повертаємося знову ж до програми.
3: Ця програма розкриватиметься у 8 подіях, які будуть відбуватися на головній сцені фестивалю. І, власне, кожна з них – це такий окремий шар, над яким Максим пропонує подумати, коли ми говоримо про саму фокус-тему і метафору, основну метафору фестивалю. Наприклад, в перший день фестивалю це буде дискусія про свободу

0: і різних каналів, то важливим є з такої навіть загальножурналістської точки зору показувати слухачам те, чого вони не знають, і показувати теж ту музику, якої вони не знають, і розповідати цю історію через розмови із гуртами і через їхню музику. Це, власне, є такий і привілей наш журналістів і можливість теж, аби доносити це до ширшого грона слухачів і слухачок. Континуюючи історію теж о новій традиції, то хочав би запитати теж, як то є, наприклад, в середовіську юж позапольському. Бачу, ти біжиш уділ в різних таргах музичних, в різних фестивалях, їздячи теж з Сполем Сутарі. Чи знаю він там теж о тим фестивалю? Як там фестиваль є, якби поза Польською, а як є, якби віджане, як є обсервований, чи є?
1: Так докладні, то щиро мовляв, не потрафię powiedzieć, бо jednak на тих виїздах найчастіше сіум речі. Треба ще сфокусувати на собі самим. Natomiast wydaje mi się, że w środowisku world music i tym środowisku, które jakby ma świadomość, nie wiem, tylko EBU, tak? Czyli
0: Europejska Mowna Spiłka, tak.
1: Że ten festiwal jest znany i my zawsze się tym niejako chwaliłyśmy, tak, w naszym biogramie, że jesteśmy laureatkami konkursu Nowa Tradycja, że tutaj debiutowałyśmy, że też mamy jakieś nagrody na folkowy fonogram roku z naszych płyt. I to bardzo często było też przytaczane czy przedrukowywane, więc kiedy były przedrukowywane nasze biogramy, więc myślę, że to nie jest takie zupełnie bez znaczenia i znane tylko i wyłącznie na naszym tutaj poletku w Polsce. No tym bardziej, że jakby tego typu festiwal, konkurs jest w zasadzie chyba tylko jeden w Polsce, taki z mojej perspektywy aż tak ważki, tak? No bo wiadomo, są też inne konkursy muzyki
0: Mikołajki folkowej. No,
1: tak, ale jednocześnie przez to, że Nowa Tradycja dzieje się pod patronatem Polskiego Radia, no to ma dużo większą siłę rażenia, bo jakby promocyjnie jest bardziej znana. No też wciąż jeszcze Polskie Radio jest jakąś taką, tak, ja to zawsze nazywam złota marka jakości, taki znaczek dostajesz. No i tak się czuję, że dostałam tutaj od konkursu Nowa Tradycja i od radia taką pieczątkę ze złotym znaczkiem i że to coś znaczy. I mam poczucie, że to znaczy zarówno u nas, jak i tak w szerszym kontekście międzynarodowym.
0: To może od razu zapytam, ale w kontekście takiego właśnie czasu nowotradycyjnego, co też dla ciebie on znaczy, co ci daje? Tak jakby już może poza koncertami, a jakby raczej te spotkania i rozmowy.
1: No jest to niejako święto, bo mam poczucie, że no, jakby jestem częścią tego środowiska muzycznego, mam wielu znajomych, wielu przyjaciół w nim i jest to taki moment, w którym mogę się z nimi spotkać, czy tutaj właśnie pracowników radia niektórych, czy w ogóle artystów biorących udział w konkursie, no bo też wielu z nas wraca z kolejnymi propozycjami na ten konkurs. Ja też bardzo lubię przychodzić na konkurs, jeśli tylko mogę, to przychodzę, bo jest to dla mnie bardzo inspirujące. Przepodróżować sobie przez wyobraźnię innych artystów i zobaczyć, jakimi ścieżkami ich poczucie estetyki, smak czy rozumienie tych tradycyjnych motywów wędruje i jak oni opowiadają jakby swoje historie z wykorzystaniem tych inspiracji i zawsze jakoś tak wracam z tego festiwalu nakarmiona i z głową pełną pomysłów i postanowieniem, że teraz już zasiadam i kreuję dalej nowe. Więc tak, jest to bardzo karmiące spotkanie.
0: To dуже коротко теж про фестивалі, про різні музичні ярмарки у світі, наскільки теж нову традицію там знають. То безперечно так, хоч це складно сказати, тому що завжди, коли гурт чи представниця, представник конкретного гурту їде, то радше зосереджується на своїй діяльності, але те, що вже є в цьому, в цій біографії гурту чи конкретно

zaklęciami, które miały je, te dzieci, chronić. Więc wymyśliliśmy, że zaśpiewamy kołysanki takie dla nas samych i dla świata. I tak płyta się nazywa, Kołysanki dla świata. No i nie mogło na tej płycie zabraknąć pieśni w kontekście ukraińskim. I my sobie wyobrażamy,

0: co takie świeże, nowe w kontekście właśnie grania na tej wodzie i tak dalej, więc było też dosyć zabawnie.
1: Так, сотарі теж грає дуже цікаву музику з цікавими інструментами. Це я так від себе додам. І таком важливу частину теж вашої музики і в різних теж альбомах є натура і вода. Для чого так є?
0: No, raz, że generalnie natura i dla mnie osobiście woda, jestem bardzo wodnym stworzeniem. Przyroda jest super ważna i żeby być w przyrodzie, żeby się nią otaczać. Natomiast tak też czytałyśmy, tak też czytamy tak naprawdę pieśń tradycyjną i muzykę ludową, że ona zawsze była, ona była i od człowieka, ale też i od przyrody. Wiele dźwięków, metafor ma swoje zakorzenienie właśnie w dźwiękach przyrody, w tym, jak ona wygląda, w relacjach człowieka z przyrodą, ale też na przykład ze świata zwierząt, zachowań i tak dalej, więc jakby trudno być w oderwaniu od przyrody, tak czuję, pracując z muzyką ludową.
1: Так, я запитала про значення природи загалом і води у творчості гурту «Сутарі». І так, як ми сказали вже, те все, що оточує нас навколо, природа, яку ми маємо нагоду спостерігати, в якій ми просто є на щодень, вона вкорінена дуже у традиційні пісні, і це так насправді суть цього всього, тому так і гурт «Сутарі» інтерпретує свою музику. Олександра Тикарська, зараз питання до тебе. Ми вчора, я скажу так нашим слухачам, відкрили фестиваль «Нова традиція». Був дуже гарний вечір у студії Польського радіо імені Владислава Шпільмана. І це був концерт двох гуртів, які отримали премію першого каналу Польського радіо, 2024 рік, гурт «Грайбери» і «Юстина Яре» і «Елеганська капела» минулого року. І все це конкурс фолькової музики. І зараз, як мислиш, ten konkurs, czy on kształtuje w jakiś sposób to, co odbywa się na polskiej scenie folkowej w kolejnych latach? Mamy teraz, tak, 26 rok. I czy na przykład ten konkurs, który dzisiaj się odbywa i jutro, poznamy wyniki również jutro, czy on w jakiś sposób jakby mówi, co będzie dalej, co będzie się odbywało na poszczególnych festiwalach i nie tylko w Polsce? Czy ma to znaczenie?
2: Pytanie jest ważne, a odpowiedź jest prosta i oczywista. I brzmi tak. Najlepszym przykładem tego jest na przykład Basia, która tutaj siedzi z nami, z zespołu Sutari, która, jak sama powiedziała, miały debiut na nowej tradycji. I takich zespołów jest bardzo dużo, które miały debiut na nowej tradycji i które potem robią wspaniałą karierę muzyczną, ubarwiając nasz świat. No, dużo takich można wyliczać. Od razu mi przychodzi Warszawska Orkiestra Sentymentalna. Mnóstwo składów, które potem idą w świat. I oczywiście te drogi różnie się kształtują. Niektórym zespołom udaje się naprawdę zajść daleko. Koncertują za oceanem nawet. Niektóre się skupiają na koncertowaniu w Polsce czy gdzieś u naszych sąsiadów, czy gdzieś bliżej, ale nowa tradycja i konkurs muzyki folkowej jak najbardziej jest dla nich dużym stopniem, który pozwala im zacząć grać na poważnie. Czasami widać to już na drodze od wysłania do nas zgłoszeń na konkurs po sam konkurs. To ten czas dzieli zaledwie, powiedzmy, miesiąc, dwa miesiące, a my widzimy już rozwój na podstawie słuchania tych pierwszych próbnych nagrań, a potem występu konkursowego. Już na występie konkursowym zespoły potrafią zaskoczyć, pokazać coś nowego, coś lepszego niż wysłali nam w zgłoszeniach. Także jak najbardziej.
1: А зараз дуже коротко українською. Я запитала про важливість цього конкурсу і чи він формує далі якісь, власне, смаки, тренди того, як розвиватиметься польська фолькова сцена, конкретні фестивалі у Польщі чи теж в інших країнах. І, власне, питання важливе, але відповідь на нього проста. І прикладом є тут наша друга гостя Баша Сонгін із гурту «Сутарі». І цей конкурс

0: звідки вся ця музика виникає, як вона трансформується, є основою. Олю, а як мислиш, це дійсно є теж цікаве в контексті музики фолькової для слухача? Єдинки чи двійки, проводиш аудиції на тих обу антенах, і власне вона теж бжмі. Але я сам цікава, чи то є так само, чи трохи інакше? Як ми можемо теж оповідати о тим, щоб то теж дотарло до слухача, щоб то не було власне таке стереотипове, стереотиповий відбір, так, що якщо мовимо фольк, то значить, powiedzmy to, co jest najczęściej tak kręcone to w telewizji raczej, że takie stereotypowe bardzo.
1: No tutaj chyba myślę, że warto znowu przypomnieć, że jest różnica w tych pojęciach, czym jest muzyka tradycyjna, a czym jest muzyka folkowa. Muzyka tradycyjna, u nas w kraju to rozróżnienie jest dość silne. Oczywiście jest związane z historią, z tym, co w czasach PRL-u robiła władza komunistyczna, wykorzystując folklor i muzykę ludową do pewnych działań, które były wykorzystywane, krótko mówiąc, politycznie. I muzyka tradycyjna była w tym w tle, była narzędziem i dopiero powrót taki do badania i do fascynacji muzyką tradycyjną obserwujemy od kilku dekad i to dzięki pracy i można powiedzieć naprawdę nadludzkim wysiłkom fascynatów, amatorów tej muzyki, ale na pewno ruchu, działaczy ruchu oddolnego. Basia to na pewno potwierdza. Muzyka folkowa wyrosła na podstawie też fascynacji tymi ruchami, ale przede wszystkim też tym, jak muzykę tradycyjną traktują ludzie z innych krajów, przede wszystkim z Anglii, z krajów anglosaskich, także z Francji, bo słuchając muzyki stamtąd chyba my nauczyliśmy się, poznaliśmy, że może być coś takiego jak muzyka tradycyjna żywa. Żywa, reinterpretowana, w której każdy ma miejsce na siebie i też na robienie z nią tego, co on trochę chce i wyrażanie się poprzez nią. I to jest, myślę, clue muzyki folkowej, czyli korzystanie z naszych korzeni i z tradycji po to, żeby tworzyć własną formę wyrazu. Dlatego muzyka folkowa dzisiaj to moim zdaniem jest po prostu też muzyka, w której pozwalamy komuś tworzyć swoją historię i opowiadać swoją historię, w której akurat jest element tego, czym jest kultura ludowa. Ale pytałaś o to, jak możemy upowszechniać, tak? Czy z punktu widzenia jednej anteny, czy drugiej. Ja myślę, że z punktu widzenia radia naszym obowiązkiem i naszym przywilejem trochę jest umożliwianie w ogóle słuchaczom spotkania z muzyką, której nie znają i spotkania z jej twórcami, i danie szansy tym twórcom, żeby opowiedzieli swoją historię, bo to, co każdego z nas przyciąga do muzyki, to jest jakaś historia, która stoi też za twórcą i za artystą, za zespołem. I uważam, że jeśli jest ta historia, no to każdą muzykę warto słuchać i na każdej antenie i wszędzie.
0: Bardzo, bardzo ciekawe to było i ja postaraję się dużo krótko
1: przepraszam, że tak długo.
0: Tak, ale tak, це всі дуже важливі насправді питання, тому що я не випадково запиталася про такий своєрідний стереотип, тому що дуже часто, і це зрештою не тільки в Польщі, але й в Україні, і це змінюється дуже подібним чином. Але мені здається трошки повільніше, ніж в Польщі, про те, як ми сприймаємо взагалі традиційну музику. Тобто в Україні це таке поняття, наприклад, так як Шароварщини, так званої, це те, що було в комуністичний час, і у Польщі в часах Польської Народної Республіки теж було таке використання фольклору і традиційної культури, народної культури, так краще сказати, так культури людової в цілях такої теж якоїсь пропаганди, і тобто те, що було дійсно традицією, тобто те, що було автентичне,

0: селах воно не було, скажімо так, важливе. Це було щось гірше. І, зрештою, в Україні ми це теж проходили. І мені здається, що навіть цей процес ще не закінчився. І якраз те, що ми сьогодні називаємо фольком, і те, що грається, зокрема, на новій традиції, вийшло із традиційної музики. Тобто різні громадські рухи, завдяки ним фольк став тим, яким він сьогодні є. Тобто люди, які творять цю фолькову сцену, вони дійсно розуміють традицію, традиційну культуру і можуть трансформувати це. Це якщо дуже коротко. А друге питання стосовно радіоефіру і різних каналів, то важливим є з такої навіть загальножурналістської точки зору показувати слухачам те, чого вони не знають, і показувати теж ту музику, якої вони не знають, і розповідати цю історію через розмови із гуртами і через їхню музику. Це, власне, є такий і привілей наш журналістів і можливість теж, аби доносити це до ширшого грона слухачів і слухачок. Континуюючи історію теж о новій традиції, то хотіла би запитати теж, як то є, наприклад, в середовіську юж поза польському. Бачу, ти біжиш уділ в різних таргах музичних, в різних фестивалях, їздячи теж з Зеполем Сутарі. Чи знаю він там теж о тим фестивалю? Як ten фестиваль є якби поза Польською? А як є якби віджане, як є обсервований, чи є?
1: Так докладно, то щоже мовимо, не потрафię powiedzieć, бо jednak на тих виїздах найчастіше сіум речі. Треба ще сфокусувати на собі самим. Natomiast wydaje mi się, że w środowisku world music i tym środowisku, które jakby ma świadomość, nie wiem, tylko EBU, tak? Czyli
0: Europejska Mowna Spiłka,
1: że ten festiwal jest znany i my zawsze się tym niejako chwaliłyśmy, tak? W naszym biogramie, że jesteśmy laureatkami konkursu Nowa Tradycja, że tutaj debiutowałyśmy, że też mamy jakieś nagrody na folkowy fonogram roku z naszych płyt. I to bardzo często było też przytaczane czy przedrukowywane, więc kiedy były przedrukowywane nasze biogramy, więc myślę, że to nie jest takie zupełnie bez znaczenia i znane tylko i wyłącznie na naszym tutaj poletku w Polsce. No tym bardziej, że jakby tego typu festiwal, konkurs jest w zasadzie chyba tylko jeden w Polsce, taki z mojej perspektywy aż tak ważki, tak? No bo wiadomo, są też inne konkursy muzyki
0: folkowej. No,
1: tak, ale jednocześnie przez to, że nowa tradycja dzieje się pod patronatem Polskiego Radia, no to ma dużo większą siłę rażenia, bo jakby promocyjnie jest bardziej znana. No też wciąż jeszcze Polskie Radio jest jakąś taką, tak ja to zawsze nazywam złota marka jakości, taki znaczek dostajesz. No i tak się czuję, że dostałam tutaj od konkursu Nowa Tradycja i od radia taką pieczątkę ze złotym znaczkiem i że to coś znaczy. I mam poczucie, że to znaczy zarówno u nas, jak i tak w szerszym kontekście międzynarodowym.
0: To może od razu zapytam, ale w kontekście takiego właśnie czasu nowotradycyjnego, co też dla ciebie on znaczy, co ci daje? Tak jakby już może poza koncertami, a jakby raczej te spotkania i rozmowy.
1: No jest to niejako święto, bo mam poczucie, że no, jakby jestem częścią tego środowiska muzycznego, mam wielu znajomych, wielu przyjaciół w nim i jest to taki moment, w którym mogę się z nimi spotkać, czy tutaj właśnie pracowników radia niektórych, czy w ogóle artystów biorących udział w konkursie, no bo też wielu z nas wraca z kolejnymi propozycjami na ten konkurs. Ja też bardzo lubię przychodzić na konkurs, jeśli tylko mogę, to przychodzę, bo jest to dla mnie bardzo inspirujące. Przepodróżować sobie przez wyobraźnię innych artystów i zobaczyć, jakimi ścieżkami ich poczucie estetyki, smak czy rozumienie tych tradycyjnych motywów wędruje i jak oni opowiadają jakby swoje historie.

0: planach na dzisiaj?
1: Tak, tworząc płytę Kołysanki dla świata, tak sobie myślałyśmy o tym, że jakby świat jest teraz, no niestety ciągle jeszcze, mimo że ta płyta ile już 2 lata ma?
0: Tak, 2 lata.
1: W takim rozedrganiu, jeżeli chodzi o te właśnie jakieś niepokoje, wojny i tak dalej,

0: тобою, Марчіна, робити?
1: Любіме сидіти над книжками, ба, навіть шлемчати над ними.
0: Можна теж когось посадити за книжку.
1: Тобто, примусити.
0: Так, примусити. Друге значення – те саме, що книга. Вже дописав в книжку, щоб знали, що, куди і скільки пішло у Коцюбинського. В цьому значенні записна книжка – те саме, що записник, нотатник. Третє значення – це який-небудь документ у вигляді зшитих докупи аркушів з якимось текстом і місцем для офіційних відміток. Ну і, звісно, перше, що спадає на думку, якщо ми про приклади до цього значення – це залікова книжка. Але я не знаю, чи сучасні студенти ще мають ці зелені книжечки залікові.
1: Ну, мислю, що не мають, переважно не мають і можуть жалувати.
0: Ну, і четверте значення. Книжка, тобто одна із великих частин літературного твору. Наприклад, перша книжка роману «Хмельницький». Книжка – це теж окремий номер товстого журналу. Чи читаєте «Життя і слово»?
1: Звичайно, кожного дня.
0: Це ти відповів Михайлові Коцюбинському. А він уже дістав три книжки і цікаві, каже.
1: Зброшуровані.
0: І п'яте значення – анатомічне.
1: Ого-го.
0: Так, і для мене це було відкриття, це п'яте значення. Тобто один із чотирьох відділів шлунка жуйних тварин. Це книжка. Уяви собі.
1: Ну, ніц, тільки сідати і читати. Książka. Książka oczywiście rodzaj żeński, słownik oczywiście jeden z naszych ulubionych, czyli słownik języka polskiego Polskiej Akademii Nauk pod redakcją Witolda Doroszewskiego. Po pierwsze, książka to większa liczba, poczynając od czterech, złożonych, zbroszurowanych, wyobraź sobie, i oprawionych arkuszy papieru, zadrukowanych tekstem literackim, naukowym lub użytkowym. Dzieło wydane lub przeznaczone do wydania w tej właśnie postaci. Tekst wydrukowany na tych arkuszach. Jakiś cytacik. W pośpiechu zaczął przerzucać książkę, uwaga, телефонічно.
0: Але цікаво, що в польському визначенні оцей ліміт аркушів 4, в українському 5.
1: Так, і то однак є 5 аркуші, чи 5 сторон.
0: А, про це йдеться.
1: Так, сонце, хоч не єстем певін. Інний цитат з Тувіма, великого містра слова польського. Książki czyta, przerzuca za tomem tom, książek, foliantów dziwacznych, pełen dom. Ach, szczęśliwy to dom, w którym dziwaczne folianty, czyli książki, są. Bojżeleński. Pisanie książek i artykułów to jest moja praca. Tak, to jest twoja praca, drogi Tadeuszu, i wywiązujesz się z niej doskonale. Henryk Sienkiewicz. Ha, widok mojej książki, tłumaczonej na jakikolwiek język, przejmuje mnie wstrętem.
0: A czego to?
1: Niestety, Boja pochwaliliśmy pośmiertnie, a Sienkiewicza chętnie bym pośmiertnie zapytał, dlaczego tak nieufnie podchodził do przekładów swojej twórczości. A przecież w naszych czasach dzisiejszych o przekładzie tak wiele mówimy również na tej antenie. Oj, panie Henryku, rozczarował nas pan. Te diabelskie książki bałamucą głowę. Te was przenoszą w jakieś dziwaczne krainy i każą płakać, wzdychać.
0: Oj, bałamucą.
1: Tak, przenoszą nas w dziwaczne, w cudowne, niesłychane krainy. Książka beletrystyczna, naukowa, popularna, dziecięca, książka szkolna, książka geograficzna, historyczna, przyrodnicza i tym podobne, książka podróżnicza, nakład książki, poczytność książki. Książki kiedyś się prenumerowało. Recenzuje się książki do dzisiaj, choć już niestety rzadziej. Streszcza się książki dość często, także w naszych czasach. Wydać książkę. Książka wychodzi z druku. Frazeologizm polski, bardzo piękny, czytać w kimś jak w książce, jak w otwartej książce, czyli...
0: No jak відкриту книжку читати когось.
1: Oczywiście, z łatwością odgadywać, co ktoś przeżywa i jakie są istotne cechy czyjegoś charakteru. I znów Boj, czyta w ludziskach jak w książce. Książki można pochłaniać, połykać, pożerać. Chciwie, szybko czytać książki. Siedzieć nad książką.

0: polską, podobnie jak w języku ukraińskim. No to samo co czytać, ale człowiek, który czyta cokolwiek, nie wygląda tak poważnie i dostojnie jak ten, który siedzi nad książką właśnie. Znaczenie drugie dopiero. Nie śpieszymy się. Książka to arkusze papieru zbroszurowane, zwykle oprawne w handlowości, również nie broszurowane, ale złożone w całość, przeznaczone do zapisów, zawierające zapisy na tych arkuszach. Zapisał się w książce przyjezdnych jakimś angielskim nazwiskiem. Władysław Reymond. Książka zatem to nie tylko literatura piękna, książki handlowe, książka buchalteryjna, kasowa, inwentarzowa, materiałowa, książka protokołów i bardzo ważna książka zażaleń. My wszystkie zażalenia przyjmujemy pod adresem
1: 50 na 50 Rawlik, polskieradio.pl.
0: Dawniej funkcjonowały i gdzieniegdzie jeszcze funkcjonują księgi lub książki pamiątkowe. Można też do nas napisać na powyższy mail, na pamiątkę po prostu. Postaramy się go nie wykasować. Znaczenie czwarte, dawne, czarna książka, bardzo ciekawe, książeczka rejestracyjna prostytutek.
1: O, ciekawo, czarna knyżka.
0: Bardzo ciekawe, czy wiemy coś o etymologii słowa książka lub knyżka?
1: Трішки знаємо, так. Слово «книжка» – це похідне утворення від «книга», тобто зменшено пестливе від основи «книга» і суфікса «ка». Походить воно від прослов'янського «книги», так, форма множини, а точне походження до кінця не з'ясоване. Це східне запозичення, наймовірніше, це давні запозичення із стародавніх тюркських мов, тому що давнє тюркське звучить як кюні, закон, повчання або бітік, запис, лист. Існує також версія про зв'язок із старокитайським кван, згорток, сувій.
0: Świetna jest ta tajemniczość księgi. Nie do końca wyjaśnione pochodzenie. Po polsku jest oczywiście podobnie. Dawniej książka występowała wyłącznie w liczbie mnogiej, jako księgi, które wywodziły się z kolei z knięgi. A zdrobnienie utworzono w późniejszym czasie od tegoż pierwotnego wyrazu księga.
1: З прислів'їв, ну, книжка дуже часто виступає як головна героїня прислів'їв. Книжка – маленьке віконце, а через нього увесь світ видно. Це те, про що ти говорив раніше, так, що за допомогою книг ми мандруємо, вирушаємо у прекрасні мандри. З ручаїв – ріки, а з книжок – знання. Книга в щастя прикрашає, а в нещасті утішає. Теж щось в цьому є. Прочитав добру книгу, зустрівся із другом.
0: Przepiękne.
1: І ще одне. День без книжки, що обід без хліба.
0: Bardzo, bardzo українське.
1: Так.
0: Будеш з книжкою дружити, буде легше в світі жити.
1: Нагадаємо, ви слухаєте Польське радіо для України і вашу, і нашу улюблену двомовну передачу «Пів на пів».
0: Czyli pół na pół, Jany Stępniewicz i Marcina Gaczkowskiego.
1: A nasze сьогоднішнє слово дня, зоря, за якою ми йдемо, це...
0: Książka.
1: Книжка. Ну і звісно, знову ж таки, повторюся, це слово ми вибрали не випадково. Вчора у Варшаві почався міжнародний книжковий ярмарок. І триває він... на стадіоні, на народовому стадіоні, тобто національний стадіон. Це велике свято літератури.
0: Так się złożyło, że w ukraińskiej stolicy również rozpoczęło się wielkie święto literatury. Na razie pozostańmy przy Warszawie. To święto trwać będzie do 31 maja 2026 roku i w ten sposób Warszawa obok Kijowa staje się jedną z literackich stolic Europy Środkowo-Wschodniej. Międzynarodowe Targi Książki po raz pierwszy odbywają się w nowej lokalizacji na Stadionie Narodowym. Tegoroczna edycja zrzesza wystawców, autorów oraz instytucje kultury z 33 krajów, w tym z Korei Południowej, Włoch, Norwegii, Zjednoczonych Emiratów Arabskich, no i oczywiście Ukrainy. W programie ponad 1500 wydarzeń, takich jak spotkania autorskie,

czy literatury polskiej na język ukraiński. Andrzej w tym swoim eseju wspomina, że Polskę to jeszcze w Ukrainie nie najgorzej. Znamy gorzej jest z innymi sąsiadami, ale to nie najgorzej. Jednak okazuje się w tych latach inwazji na pełną skalę, to też trochę za mało. Nie ukrywamy, że tutaj w tym studiu zależy nam bardzo

0: w tym roku polski sąsiad ukraińską publiczność?
1: No tutaj oczywiście mówimy o współpracy, bo bez tej współpracy nie byłoby możliwości zaskoczenia, ani też przekonania, żeby ludzie tutaj mogli przyjechać, chcieli przyjechać, bo to też trzeba wziąć pod uwagę. W tym roku będziemy mieli ogromny zaszczyt gościć po raz kolejny noblistkę Olgę Tokarczuk, która przyjedzie specjalnie właśnie, można powiedzieć, na kilkanaście godzin do Kijowa właśnie, żeby być ze swoimi sąsiadami, ze swoimi przyjaciółmi. Mówię po raz kolejny, ponieważ Olga Tokarczuk w zeszłym roku odwiedziła Kijów z wizytą Solidarności, Kijów i Lwów, to był 8 i 9 maja i w tym roku również razem ze swoim mężem Grzegorzem Tokarczukiem oraz Irkiem Greenem będą właśnie 28 w Kijowie właśnie otwierali 14 festiwal Książkowy Arsenał. To nie tylko Olga Tokarczuk, dlatego że będziemy mieli kilkoro gości z Polski. To też będzie właśnie wspomniany przez pana redaktora Wojciech Tochman, który wydał swoją książkę i w Polsce, i w Ukrainie.
0: Ta jeszcze książka nie wydał. Premiera za kilka dni dosłownie.
2: Ale tego samego dnia.
1: Ale no tak, ja chciałbym powiedzieć, że nie wydał, ale książka na Książkowy Arsenał i też na Targi Książki w Warszawie będzie już dostępna dla czytelników i to jest właśnie ta niespodzianka dla polskich i ukraińskich czytelników, że ta książka właśnie zjawi się jednocześnie. Ja mam to szczęście, że już mam tę książkę tutaj i cieszę się niezmiernie, rzeczywiście wspólnie razem z wydawnictwem, ale też nieocenionym tłumaczem Andrijem Lubką, tutaj chcę jemu bardzo podziękować, że ta książka właśnie będzie miała swoją premierę właśnie podczas Książkowego Arsenału. Ale wspomniałem już, bo chce pan redaktor krótko mi przerwać i słusznie.
0: Mam dwa sprostowania, ale mogę to zrobić później.
1: To dwa sprostowania poproszę. Oczywiście to jest właśnie żywa dyskusja. Czyli Wojciech Tochman, Krzysztof Czyżewski również przyjedzie. On też jest tą osobą, która nie zapomina o Ukrainie. Bardzo intensywnie w tym dialogu polsko-ukraińskim i polsko-sąsiedzkim bierze udział i cieszę się, bo on również będzie gościem tegorocznego właśnie festiwalu. I oddaję słowo panu redaktorowi. Mhm.
0: Najważniejsze sprostowanie jest takie, że tłumaczem Delfinów i Belzebuba na język ukraiński jest Andrii Bondar. I rzeczywiście
1: Bondar, przepraszam.
0: Fenomenalne jest to zjawisko, kiedy książka ukazuje się jednocześnie w dwóch krajach, w dwóch językach. My jeszcze z Janą nie mamy papierowego egzemplarza, ale tak się składa, że już też znamy tę książkę i to jest naprawdę... O, dziękuję bardzo.
2: Dziękujemy duże.
0: I to jest naprawdę ważna książka, tylko tyle na razie możemy powiedzieć, bo Wojciech Tochman będzie tutaj w tym studiu 19 maja, czyli jeszcze przed wizytą w Kijowie i będziemy z nim o tym rozmawiać. Olga Tokarczuk, tym bardziej to wielka radość, bo Olga Tokarczuk na ten rok również zapowiedziała powieść w Polsce, powieść, na którą czekamy, więc tym bardziej jeszcze cenna jest jej obecność w Kijowie. Sprostowanie to tak naprawdę tyle. Wrócimy może do...
1: A jeżeli mogę dodać, panie redaktorze, to chciałbym dodać, że właśnie rozmowę Olgi Tokarczuk prowadził będzie Andrii Lubka, czyli kurator właśnie tej części. Cieszę się ogromnie, bo Andrii Lubka, tak jak pan słusznie powiedział, jest bardzo znany w Polsce, jest tłumaczem, jest w tej chwili żołnierzem, a w 2014 roku jest również laureatem Nagrody Literackiej Józefa Konrada i myślę, że to też jest ważne, właśnie pokazujące ten link polsko-ukraiński.
2: Я би ще хотіла повернутися до фокус-теми «Неси свою свободу». Пані Юлія згадала про автора, про куратора цієї фокус-теми. Максим Буткевич перебував у полоні. І ця така багатовимірність взагалі цієї фокус-теми, вона справді нас якби змушує до різних роздумів. Як ця фокус-тема звучатиме в зустрічах, в розмовах? І тепер я би попросила вас про

0: i znów boi. Czyta w ludziskach jak w książce. Książki można pochłaniać, połykać, pożerać. Chciwie, szybko czytać książki. Siedzieć nad książką, podobnie jak w języku ukraińskim. No to samo co czytać, ale człowiek, który czyta cokolwiek, nie wygląda tak poważnie i dostojnie jak ten, który siedzi nad książką właśnie. Znaczenie drugie dopiero. Nie śpieszymy się. Książka to arkusze papieru zbroszurowane, zwykle oprawne w handlowości, również nie broszurowane, ale złożone w całość, przeznaczone do zapisów, zawierające zapisy na tych arkuszach. Zapisał się w książce przyjezdnych jakimś angielskim nazwiskiem. Władysław Reymond. Książka zatem to nie tylko literatura piękna, książki handlowe, książka buchalteryjna, kasowa, inwentarzowa, materiałowa, książka protokołów i bardzo ważna książka zażaleń. My wszystkie zażalenia przyjmujemy pod adresem
1: 50 na 50 Rawlik, polskieradio.pl.
0: Dawniej funkcjonowały i gdzieniegdzie jeszcze funkcjonują księgi lub książki pamiątkowe. Można też do nas napisać na powyższy mail, na pamiątkę po prostu. Postaramy się go nie wykasować. Znaczenie czwarte, dawne, czarna książka, bardzo ciekawe, książeczka rejestracyjna prostytutek.
1: O, ciekawo, czarna kniżka.
0: Bardzo ciekawe, czy wiemy coś o etymologii słowa książka lub kniżka?
1: Трішки знаємо, так. Слово «книжка» – це похідне утворення від «книга», тобто зменшено пестливе від основи «книга» і суфікса «ка». Походить воно від прослов'янського «книги», так, форма множини, а точне походження до кінця не з'ясоване, це східне запозичення, найімовірніше, це давнє запозичення із стародавніх тюркських мов, тому що давньо тюркське звучить як кюні, закон, повчання або бітік, запис, лист. Існує також версія про зв'язок із старокитайським кван, згорток, сувій.
0: Świetna jest ta tajemniczość księgi. Nie do końca wyjaśnione pochodzenie. Po polsku jest oczywiście podobnie. Dawniej książka występowała wyłącznie w liczbie mnogiej, jako księgi, które wywodziły się z kolei z knięgi. A zdrobnienie utworzono w późniejszym czasie od tegoż pierwotnego wyrazu księga.
1: З прислів'їв, ну, книжка дуже часто виступає як головна героїня прислів'їв. Книжка – маленьке віконце, а через нього увесь світ видно. Це те, про що ти говорив раніше, так, що за допомогою книг ми мандруємо, вирушаємо у прекрасні мандри. З ручаїв – ріки, а з книжок – знання. Книга в щасті прикрашає, а в нещасті утішає. Теж щось в цьому є. Прочитав добру книгу, зустрівся із другом.
0: Przepiękne.
1: І ще одне. День без книжки, що обід без хліба.
0: Bardzo, bardzo українське.
1: Так.
0: Будеш з книжкою дружити, буде легше в світі жити.
1: Нагадаємо, ви слухаєте Польське радіо для України і вашу, і нашу улюблену двомовну передачу «Пів на пів».
0: Czyli pół na pół, Jany Stępniewicz i Marcina Gaczkowskiego.
1: A nasze сьогоднішнє слово дня, зоря, за якою ми йдемо, це...
0: Książka.
1: Книжка. Ну і звісно, знову ж таки, повторюся, це слово ми вибрали не випадково. Вчора у Варшаві почався міжнародний книжковий ярмарок. І триває він... на стадіоні, на народовому стадіоні, тобто національний стадіон. Це велике свято літератури.
0: Так się złożyło, że w ukraińskiej stolicy również rozpoczęło się wielkie święto literatury. Na razie pozostańmy przy Warszawie. To święto trwać będzie do 31 maja 2026 roku i w ten sposób Warszawa obok Kijowa staje się jedną z literackich stolic Europy Środkowo-Wschodniej. Międzynarodowe Targi Książki po raz pierwszy odbywają się w nowej lokalizacji na Stadionie Narodowym. Tegoroczna edycja zrzesza wystawców, autorów oraz instytucje kultury z 33 krajów, w

0: Przekonywać o roli oporu intelektualnego i o tym, jak wielką rolę odgrywa kultura w ogóle i literatura, niekiedy w szczególe w poszukiwaniu sprawiedliwości, o którym wspomniała przed chwilą Jana. Bardzo chcielibyśmy być teraz w Kijowie, ale jesteśmy w Warszawie i robimy swoje.
1: Ale jeszcze do końca książkowego arsenału je кілька, ну, пару днів, тож можна сісти в потяг або автобус і поїхати до Києва. І дуже ми вас намовляємо це зробити. А думаємо теж, що переконає так вже остаточно, що треба їхати на книжковий арсенал наша розмова із директоркою книжкового арсеналу Юлією Козловець
0: і директором Інституту Польського в Києві Ярославом Годунем. Те розмови przeprowadziliśmy nieco wcześniej, kiedy pan dyrektor i pani dyrektor jeszcze wszystko dopiero planowali. Posłuchajcie, jak pięknie mówili o tym, jaką rolę kultura odgrywa dzisiaj i jak ważna jest ukraińsko-polska współpraca kulturalna w czasach pełnoskalowej inwazji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę.

0: непередбачуваному світі. І, власне, сила наша в єдності.
1: Так, Андрій Любка to jest rzeczywiście kompetentna osoba. On nie tylko był i jest tłumaczony, ale też tłumaczył. To jest tłumacz literatury polskiej na język ukraiński. Andrii w tym swoim eseju wspomina, że Polskę to jeszcze w Ukrainie nie najgorzej. Znamy, gorzej jest z innymi sąsiadami, ale to nie najgorzej. Jednak okazuje się w tych latach inwazji na pełną skalę, to też trochę za mało. Nie ukrywamy, że tutaj w tym studiu zależy nam bardzo, żeby akurat ci sąsiedzi naprawdę dobrze się znali i dobrze rozumieli. I wielka w tym rola przedstawiciela sąsiada na miejscu w Kijowie, czyli Instytutu Polskiego. Panie dyrektorze, czym zaskoczy, oczaruje w tym roku polski sąsiad ukraińską publiczność?
2: No tutaj oczywiście mówimy o współpracy, bo bez tej współpracy nie byłoby możliwości zaskoczenia, ani też przekonania, żeby ludzie tutaj mogli przyjechać, chcieli przyjechać, bo to też trzeba wziąć pod uwagę. W tym roku będziemy mieli ogromny zaszczyt gościć po raz kolejny noblistkę Olgę Tokarczuk, która przyjedzie specjalnie właśnie, można powiedzieć, na kilkanaście godzin do Kijowa, właśnie żeby być ze swoimi sąsiadami, ze swoimi przyjaciółmi. Mówię po raz kolejny, ponieważ Olga Tokarczuk w zeszłym roku odwiedziła Kijów z wizytą Solidarności, Kijów i Lwów, to był 8 i 9 maja i w tym roku również razem ze swoim mężem Grzegorzem Tokarczukiem oraz Irkiem Greenem będą właśnie 28 w Kijowie właśnie otwierali 14 festiwal Książkowy Arsenał. To nie tylko Olga Tokarczuk, dlatego że będziemy mieli kilkoro gości z Polski. To też będzie właśnie wspomniany przez pana redaktora Wojciech Tochman, który wydał swoją książkę i w Polsce, i w Ukrainie.
1: Ta jeszcze książka nie wydał. Premiera za kilka dni dosłownie.
3: Ale tego samego dnia.
2: Ale no tak, ja chciałbym powiedzieć, że nie wydał, ale książka na Książkowy Arsenał i też na Targi Książki w Warszawie będzie już dostępna dla czytelników. I to jest właśnie ta niespodzianka dla polskich i ukraińskich czytelników, że ta książka właśnie zjawi się jednocześnie. Ja mam to szczęście, że już mam tę książkę tutaj i cieszę się niezmiernie. Rzeczywiście wspólnie razem z wydawnictwem, ale też nieocenionym tłumaczem Andrijem Lubką, tutaj chcę jemu bardzo podziękować, że ta książka właśnie będzie miała swoją premierę właśnie podczas Książkowego Arsenału. Ale wspomniałem już, bo chce pan redaktor krótko mi przerwać i słusznie.
1: Mam dwa sprostowania, ale mogę to zrobić później.
2: To dwa sprostowania poproszę. Oczywiście to jest właśnie żywa dyskusja. Czyli Wojciech Tochman, Krzysztof Czyżewski również przyjedzie. On też jest tą osobą, która nie zapomina o Ukrainie. Bardzo intensywnie w tym dialogu polsko-ukraińskim i polsko-sąsiedzkim bierze udział i cieszę się, bo on również będzie gościem tegorocznego właśnie festiwalu. I oddaję słowo panu redaktorowi.
1: Najważniejsze sprostowanie jest takie, że tłumaczem Delfinów i Belzebuba na język ukraiński jest Andrii Bondar. I rzeczywiście
2: Bondar, przepraszam.
1: Fenomenalne jest to zjawisko, kiedy książka ukazuje się jednocześnie w dwóch krajach, w dwóch językach. My jeszcze z Janą nie mamy papierowego egzemplarza, ale tak się składa, że już też znamy tę książkę i to jest naprawdę... O, dziękuję bardzo. I to jest naprawdę ważna książka, tylko tyle na razie możemy powiedzieć, bo Wojciech Tochman będzie tutaj w tym studiu 19 maja, czyli jeszcze przed wizytą w Kijowie i będziemy z nim o tym rozmawiać. Olga Tokarczuk, tym bardziej to wielka radość, bo Olga Tokarczuk na ten rok również zapowiedziała powieść w Polsce, powieść, na którą czekamy, więc tym bardziej jeszcze cenna jest jej obecność w Kijowie. Sprostowanie to tak naprawdę tyle. Wrócimy może do...
2: A jeżeli mogę dodać, panie redaktorze, to chciałbym dodać, że właśnie rozmowę Olgi Tokarczuk prowadził będzie Andrii Lubka, czyli kurator właśnie tej części. Cieszę się ogromnie, bo Andrii Lubka, tak jak pan słusznie powiedział,

0: jest bardzo znany w Polsce, jest tłumaczem, jest w tej chwili żołnierzem, a w 2014 roku jest również laureatem Nagrody Literackiej Józefa Konrada i myślę, że to też jest ważne, właśnie pokazujące ten link polsko-ukraiński.
1: Я би ще хотіла повернутися до фокус теми, неси свою свободу.